0: WNNX HD1 College Park, Atlanta, the Cumulus Media Station.
1: This is John from Fayetteville. I am 99X.
2: Hey, this is Megan from Smyrna, and I am 99X.
3: Hey, this is Matt from Keys of Leon, and I am 99X.
4: 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X. 99X